że sprawdziło się co do słowa i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa, więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam.

Płoną róże, lasy trwają, a pociechę w tym znaleźć trudno. Przemijając dziś, mówić jutro, wierzyć kiedy w nas.